że możesz, czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godzinę. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć Szczeniak narzekał, że źle mu. Mamę tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów. Mówię mu, ja pojadę, ty młody zostań z matką, jakby co. A on mruży oczy blade i nic nie mówi i polewa jeszcze po 100. Mądry to jestem teraz, a wtedy brat uciekł o 6. Cały dzień nie odbierał, a wieczorem dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Hersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський.
1: І Марцін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Валішевський. Та трійця працює для вас в студію Польського радіо для України над codzienною аудицією «Пів на пів».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty wże jego ozwuczyw.
1: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowniść.
0: Dwomowniść i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marcinem wybrali. I wybrali my, zwisno, jego niewypadkowo, chociaż to słowo na sprawdzie

0: naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne. Tak. Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
1: I dalej się nam ta internet encyklopedia mówić. Wże 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно tylko частину українську аналізуємо. Історична двомовність є формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Uh-huh. Так, але про це ми вже сказали.
0: Язик заборців, так.
1: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від деглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї деглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
0: No właśnie, dwujęzyczność, czyli słowniki trochę nie nadążają, bo po pierwsze, przypomnijmy, słownik definiował dwujęzyczność jako przygotowanie w dwóch językach, jako występowanie języków jednocześnie. W dawnych słownikach ta dwujęzyczność, która nas interesuje, nazywana była właśnie bilingwizmą. Bilingwizm, czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
1: czołowiczego rodu.
0: Rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
1: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
0: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
1: Tak.
0: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres. Uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
1: No dobre, poговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоєзичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики, ну, двомовної.

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski.
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w

0: aby to było prawdziwe, czyli współczesne, aby docierało do ludzi, którzy już inaczej ten świat słyszą niż dawne pokolenia.
1: Tak, i właśnie też wasza działalność jako zespołu Trybunie.
2: Tak, i same wasza działalność jak gurtu Trybunie Tutki, a також твоя особиста робота з учнями, розповіді про музику Підгалля, гра в традиційній

0: trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
1: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
0: Достаєш плюсика за уважність.
1: Дякую.
0: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вантпіння повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, zostaniemy jeszcze na chwilę przy języku powrót. Tam i z powrotem niektórzy krążą. Powrót do przyszłości w kulturze masowej bardzo znany tytuł, przynajmniej dla niektórych. Powrót taty. Cudowny wiersz Mickiewicza, ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, повруд польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка.
0: Повруд польський.
1: Повруд польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej. Wszyscy na stanowiskach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пол на пол.
1: От понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пул на пул. Дійшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврот – важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вантпіння повруть додому. Поврут безпечний, поврут щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
0: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
1: Так, zostaniemy jeszcze na chwilę przy języku powrót. Tam i z powrotem niektórzy krążą. Powrót do przyszłości w kulturze masowej bardzo znany tytuł, przynajmniej dla niektórych. Powrót taty. Cudowny wiersz Mickiewicza. Ojciec nie wraca ranki wieczory. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do celu.

Ty w czym szukasz szczęścia? W zmrożonych wódkach, w skrętach czy w zdrowych tłuszczach, w węglach? Nie jesteś sobą bez sługa w zębach, bez tego nowego iPhone'a, bez tego nowego Samsunga w rękach. Codziennie nas kuszą od nowa, a kiedyś starczyła nam stówka w święta. O!

0: Porsche, Chevy, mon cœur, Céline, Porsche, Chevy, mon
1: Przepraszamy za reklamy.
2: Polskie Radio dla Ukrainy. Залишайтеся з нами.

temat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?